Open Snabla, Open Refabla, Open Samobla, Open Jena Bla, Open Kakwa Bla.